0: favorites. 94 Bead.
1: Check, check. Check, check. 7-6. Słuchaj. Zeko. Weź tam. Kaz, Roman i MC Licht.